0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. Vypni výber. Zapni fajn. Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: All night for you to tell me what you want, tell me that you need.

právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.